Tichiranga pano apa nguwa zadi kwenda kete izo zishano na mapindio kumi na manai ndizo sinkora jikatorse minutush. Kwaecha wadikanwe, kwaecha mudziko lasambiki, nkache kalamirhe, nyamunsi nga mgobera jali izwi yokuti wena, hawaendi mabasa mboto izo zabasa za utongi, ese pana wena wakuti kulanga kukubasa lao, halina sondo, halina mgobera, halina kuti nyamunsi uno filiado, haina kuti nyamunsi uno uku hakusu nzita hii, nakula kuti ense nsiku wanangali papo, mbandanga pamperi, jwensi izwi kwenda kia sodza sodza, kutaka kula misa ilo dzinza, ndepo ndi kutine, Simba pampero adikanwe omani simba na kwa mkuitazo izo. Nito zwenye zo izo kuitoti wani seku unweneka mchirisha. Pansiku nansi.

0: Machibesa kudeka.
1: Maalani mwe.
0: Taalani nga shumuliku vazwi, pini mwe na wazinji.
1: Hai, feta mwushe ife.
0: Takudeka jali, ni mwani mwuliku upi ndepo?
1: Alberto Cesario kubulira ukatandika zona ya Mabulambezo.
0: Walberto Cesario katandika Mabulambezo, tipentive mazinji. Mabulambezo nye musitini?
1: Hai, ilu kujejera.
0: Naitai?
1: Maona.
0: Ne, nchwa kudeka li, kudibambo, eza vima Mabulambezo nchanyi, mtu nhwene uyu.
1: Mabulambezo, jagi inembo ndida itano, jaku yao ndida ndo shikira o dinaro lili ipo majiri, ndida mbo ezera kubunzisa, ne?
0: Haa.
1: Wadalongo di nkankulo kamba Mabulambezo kwentao, kakana niramba niguru maningi, entao ikabanda mbezo. Wanyakulo ngao wakari wakuno uretu mabili maninti, ne? Maona.
0: Ne, nchwa kudeka, apo tipinti vima zinji kupinda kwa nmwita imuwe vila wasondo?
1: Kupera kwa sondo di munda muno tukundo palitira palitira di mbukeri. Maona entao ndo kupita kwa kutukuita mangwana mshibo zibozi basi.
0: Mazinera maningi mbukeri mwere golino?
1: Golino azina kubala golino mbukeri. Zashupa.
0: Ne ndigelo apo tipenti vema zinji masoka ringana na mtambo mangwana kuna kwano mbana chanerha?
1: Hapa inevano kuona kwangu testa Afrika inasara.
0: Na mabula mangasi?
1: Na mairi hawana kudaira ba.
0: Maita basa sani jwade ndepo?
1: Tatenda.
0: Mazita.

0: Ngachibesa kudeka.
1: Yebo yebo mamkasa kanina pakazi.
0: Ewo ningazwa muri kubvazve peni mwana wazinji.
1: Haiwa pakazi nani.
0: Zvakudeka jale ndimwe wane muri kupi?
1: Apa muri kubhuya na Jai nezvawo chaitatimisera kubvira kuneno kakatize.
0: Ande baba, bambo nkuru akale mutambwe abuda chinchino paipa. Tipendeve mazinji kakatisa chitini.
1: Aiwa kuri nane kuri kundofufuta fufuta seso tangwe tiwakatutu.
0: Haitai.
1: Leya, kakundodaro kuno zvidutu zvakona pamtivi.
0: Kodi bambo Jaime?
1: Yebo baba.
0: Imwe na wa Filipi, kodi mbani mkuru mbani mkwere? Mbani nkoma mbani mkwere?
1: Ah, mkoma ndiwe na lati akari kupinda.
0: Wa Filipi?
1: Ah.
0: Okay.
1: Eya, majaha nada, ndikufamba kamari.
0: Ne, tsakudeka jale. Apo tipendive mati ntsvipi zvida kuita imwe pera wasondowo.
1: Apa zvironda nga ndiri pano pamuzi. Nyamasi ndindori panapa. Tembo unaona mauo maripesa pamuzi panapa.
0: Okay.
1: Mangwana akatomboenda kugeresha.
0: Okay.
1: Eya.
0: Ne, tsakudeka. Apo munga hirira kuhuko kugeresha ako mutambo unanga kudziwa chakumauro. Mbana nanga anakunda kuna kwano imwe.
1: Ah, tinondobambisa mwana wao pakanyi.
0: Mhm.
1: Ndeshaka kudikana kuti wine.
0: Na mabora mangasi?
1: Ah, inodika kuina ngobora limwe.
0: Okay.
1: Basi.
0: Maita basa musa zvade ndepo.
1: Tabonga pambeno mabasa komuri yaro.
0: Mazvita.